0: Awurade bibi obi aka wo mu Okuto ni magida su
1: Ikutu mi
0: Wami wiasi akwantui Bibi obi a